abo abusiafo akada waho owahuma na na chichiri mbie na suwane ha yesu yesu kristo hey ni moja no sorry no tie mati mi wo mati hey sawo tia mia bisa wo sawo

građano. Jej, jej, jej, me se na jesu, evo mobro rano, kod safu paninu, pa u me mobo, a kamio, a mamati, me ho,